Jestem już w wojnie więcej, no ma już na. Daj, daj, nie relam na mnie spadnie. Ursley Boyd and Miss Linda Lennart, more books. Now you're just doing the rush today, it's the next.